kutosa tiuyemba kuwapenda ya wanaoncho adalipo auje adalipo auje chano aujewo alikuti ifunika uchitane chipongo ifunika umakhala okondana kumanyadila anjanga yao anjanga yao wena ndamalangiza ndi mutu ulepelo langiza bwino bwino